A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2012, po

promocja. Uwaga, uwaga! Tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Siemano, mamy siódmą. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. W wrześniu liczba zachorowań wzrosła 5-krotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodów do paniki, twierdzi sanepid. Fala zachorowań na razie jest na stosunkowo niskim poziomie. Apogeum spodziewane jest w grudniu. Warto zaszczepić się właśnie teraz. We wrześniu szczepionkę przeciw grypie przyjęło 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Luckey. Pisze o tym Washington Post.
2: Żeby nie było tak, że te informacje dla kierowców to zawsze a tu korek, a tu postoicie, a tu remont. To tym razem coś dobrego. Zakończył się już remont na szaserów od Chłopickiego do Makowskiej. Tak samo na szwoleżerów. Nowa nawierzchnia od Czerniakowskiej do Myśliwieckiej. Są dobre informacje.

wrześniowe, październikowe już teraz. Noce i poranki jeszcze takie dość chłodnawe, ale też bez przesady. W okolicach 10 stopni codziennie jesteśmy od kilku dni. I tak samo od kilku dni w ciągu dnia temperatura rośnie do 21-2 stopni. Dzisiaj też tak ma być. Poza tym dużo słońca nad Warszawą, zero chmurek, właściwie samo słońce i błękitne niebo. Przyjemnie się to zapowiada.

czy wy wiecie, że już 6:02? Oznacza to, że oficjalnie zaczynamy poranek, piątek, piąteczek, piątunio. Witam was ja, Julka Wasielewska, umilę wam ten poranek aż do 11:00. No do tej godziny to się chyba wszyscy rozbudzimy, co? Zadbam o to osobiście. Only drops and bangers and good mood. Mamy 2 października i to będzie piękny dzień. Yo. Bo na sam początek Izabella Rosa, I'm yours. Wiem, że lubicie ten numer, więc zróbcie głośnie.

0: 10 po siódmej, no takie piosenki na początek, myślę, że bardzo przyjemne, ale ja mam dla was małą ploteczkę prosto z nocnej Warszawy. Maciej Musiał balował do wpół do drugiej w nocy, paparazzi przyłapali aktora w jednym z warszawskich lokali, gdzie spędzał wieczór w męskim gronie. No pogaduchy przy barze, napoje, wiadomo, no generalnie chill, ale uwaga, bo jest jeden szczegół, który oczywiście od razu zainteresował media. U boku Maćka zabrakło ukochanej Zosi Gajewskiej. No i teraz internet może odpalić tryb detektywa. Gdzie jest Zosia? Dlaczego Zosi nie było? Co się stało? Co to ma znaczyć? A ja przypominam, jedna impreza bez drugiej połówki to nie od razu kryzys w związku. Także easy. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for...

Kiss FM, mamy 20 minut po 7, więc mam nadzieję, że powoli szykujecie się już do pracki lub szkoły, żeby później nie stać w korkach, a my potowarzyszymy wam z samymi sztosami i bangerami, bo jeszcze w tej godzinie Adela, Urzel, Katy Perry, Sanach, no naprawdę będzie sztos, obiecuję. Radio Kiss.

0: minut po siódmej w Radiu Kiss FM, więc sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wejście w ten piąteczek. Mamy rano, I know, więc easy, ale sprawdzam, czy ząbki są wymyte. Czek, mam nadzieję, śniadanie zjedzone. Czek, nie wychodźcie z domu bez śniadania, to nigdy nie kończy się dobrze, mówię z doświadczenia. No i wyjedźcie już powolutku, bo korki na mieście się robią. Tak przynajmniej w Posku nadają, więc trzymajcie się tam, a my damy wam same hity, takie jak ten.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: radiu Kiss FM, 36 minut po siódmej, a ja mam dla was kolejną ploteczkę. Blanka Lipińska spełniła nastoletnie marzenie. Autorka 365 dni wybrała się na koncert Backstreet Boys i podobno bawiła się jak nastolatka, tylko z budżetem dorosłej kobiety. Blanka wydała na koncert około 2,5 tysiąca złotych i absolutnie nie żałuje. Powiem wam, to jest chyba najlepszy przykład na to, że dorosłość ma jednak jakieś małe, ale swoje plusy. Jako nastolatka możesz sobie najwyżej wyobrazić koncert Backstreet Boys, a jako dorosła kupujesz bilet za 2,5 tysiąca i lecisz śpiewać Everybody pod sceną. No Blanka, szanujemy inwestycje w wewnętrzną nastolatkę.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

jeszcze przed nami w tej godzinie H, Mata, Ray Generation. No, Only Drops and Bangers będzie z rana, I Promise. Także zróbcie głośniej i trzymajcie się tam w drodze do pracy lub szkoły. Będzie

Mamy za 6 minut już 8. No muza muzą, jak to śpiewa klasyk, ale tuż po 8 zdradzę wam taką plotę, że musicie trzymać się ramy, bo wiadomo co będzie o hajzerach, jak ja to lubię. Państwo młodzi zobaczyli swoje zdjęcia w gazecie. No będzie Wix

0: 8, więc to najlepszy czas na update radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 8. Dwoje polskich alpinistów uratowanych. Włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. To na Stadionie Narodowym w Warszawie. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana. Biało-czerwoni nie wygrali od marca. Dziś stają naprzeciw teoretycznie najsłabszego przeciwnika w swojej grupie. Pierwszy gwizdek o 20:45. Teraz rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło na Międzynarodową Stację Kosmiczną w niespełna 8 godzin.
3: Dzisiaj wieczorem Polska gra z Rumunią w piłkę nożną. Co to ma wspólnego z kierowcami? No sporo, bo grają na Stadionie Narodowym i będą problemy w związku z tym w okolicy Saska Kępa, Sokola, też Zamojskiego. No cała ta okolica stadionu Most Poniatowskiego może być wyłączony z ruchu już od 18:30 i po meczu też.

prognozy dla Warszawy bez zmian i bez zmian w stosunku do poprzednich godzin i nawet jak ktoś patrzył w prognozy na poniedziałek, wtorek, środę czy czwartek, to w piątek są takie same, na piątek. 22 stopnie, słońce przez cały dzień, lekki wiaterek i wysokie ciśnienie. Także przyjemny dzień się zapowiada, a to nie ostatni taki w tym tygodniu, przynajmniej jutro jeszcze ma być ładnie i ciepło.

Wieczorki, moje kochane, 7:58 to idealna godzina, żeby rozpocząć dzień z dobrym humorem i z Radiem Kiss FM. Zróbcie głośniej, bo już za moment to, co lubicie najbardziej, piąteczek! Kto czekał tak samo jak ja, dajcie znać, a więc z całą moją ekscytację na nadchodzący wolny weekend wylewam w

0: W Radiu Kiss FM 12 minut po 8, a ja mam dla was ploteczkę z kategorii małżeństwo, nowe, świeże małżeństwo. Filip Kaiser i Bianka wskoczyli do auta, wyciągnęli gazety plotkarskie i zaczęli przeglądać oczywiście artykuły o samych sobie, a tam fotki z ich niedawnego ślubu. I trzeba przyznać, że nowożeńcy byli zachwyceni swoimi zdjęciami, ale nie skończyło się tylko na zachwycaniu własnymi fotkami, bo para zahaczyła też o temat konfliktu z teściową. No relacje na linii Filip, mama Bianki od dawna są napięte, a jej nieobecność na ślubie tylko dolała oliwy do tego ognia. Także kolejny update mojego ulubionego serialu Małżeństwo Heizerów mamy zrobiony.
1: Hey, Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.
0: Michiko, już teraz na rozbudzenie w ten piąteczek. Zróbcie głośniej i wstajemy dla tych, którzy jeszcze leżą nieładnie.

0: rano, klimatycznie się zrobiło, 7:40. Miejmy nadzieję, że nie stoicie w korkach ani w Warszawie, ani w Krakowie, ani w Płocku, ani nigdzie indziej. Ale jeżeli stoicie, no to słuchajcie, jeszcze w tej godzinie zagram dla was Żabcą, Millie Tyler, Jimmy Miller, no Malcolm Todd, będą wszyscy święci, naprawdę, będzie super.
1: Radio Kiss FM.

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechali z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
3: Autopromocja.

0: Cześć! 8.26, Kawusia wjechała na pełne, już druga, ale easy, mamy dopiero rano. Ja jestem tu z wami do 11, ale od 14 na pełnej Daria i Niko wjadą ze swoimi nowymi premierkami, ploteczkami i pokładem nieskończonej energii, uwierzcie mi. No to co, let's go! Lecimy z tymi bangerkami, bo na początek Stop the Wedding!
1: Hey, turn it up. Radio Kiss FM! Turn it up now. Too hot to skip! Yeah.

0: Ten numer lubicie w Radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 8 i wracamy do uniwersum Heizerów, bo tam zdecydowanie content się nie kończy. Filip i Bianka w swoim podcaście poruszyli temat dzieci, różnicy wieku i tego, jak się w ogóle poznali. No i wyszło na jaw, że kiedy zaczynali się spotykać, Bianka no nie wiedziała do końca, kim jest Filip. Okazuje się, że znała głównie gwiazdę MMA, więc show biznesowy status Heizera nie robił na niej większego wrażenia. Czyli poznajesz faceta, zakochujesz się, bierzesz z nim ślub, a dopiero później odkrywasz, czekaj, ty jesteś tym Heizerem? No proszę, jak widać, czasami algorytm życia naprawdę wie, co robi.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
0: No, ten numer jest trendem. Paraíso już teraz.

0: za 17 minut mamy już 9:00. Jak ten czas z rana w piąteczek szybko leci. Powiem wam więcej, mam dobrego newsa, bo będzie jeszcze Malcolm Todd, o co chodzi, Oki, Lolek, Adela, same hity wasze ulubione.
1: Radio Kiss FM. Pop that, pop that, pop that. Disco X on the.

0: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w radiu Kiss FM.

0: i Earrings, I Love That Banger za 8 minut, już 9, a oprócz dobrych bangerów z rana dostarczam wam również content, naprawdę mocny content. No mam nadzieję, że wyspaliście się dziś na swoich materacach, bo dosłownie za moment powiem wam, ile za materac wydała Andziax. Kwota tylko podpowiem jest 5-cyfrowa, także ten gramy.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Kiss FM, za chwilkę już 9:00, także to idealny moment na update. Radia Kiss FM, zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 9:00. Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z daleka od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie. Jak mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik, nie można spowodować chaosu i paniki wśród pacjentów. Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie. Polak wyeliminował dużo wyżej notowanego Amerykanina Lernera Tiena.
3: Poza tym, że na niektórych ulicach postoimy, poczekamy na swoją kolej, a na innych na przykład trwa wymiana nawierzchni, to są też takie miejsca, w których ostatnio już wymieniono nawierzchnię, w Alei Niepodległości, w stronę Mokotowa od Nowowiejskiej do Wawelskiej, tak samo w Alei Ken. Cieszmy się, asfalt równy jak stół.

tu się rozwodzić nad pogodą. Słońce i 22 stopnie dzisiaj w Warszawie. Z tym, że na te 22 stopnie to musimy jeszcze poczekać kilka godzin, ale i teraz coraz przyjemniej się już robi, jeżeli chodzi o temperaturę. Także warto coś wymyślić na piątkowe popołudnie na przykład, jakąś aktywność na świeżym powietrzu, a jak nie na piątkowe popołudnie, to może na sobotę, bo też ma być ładna

mojej strony, wysłuchacie Radia Kiss FM. Jest totalnie easy z rana. Ja nastrajam was do weekendu. Dla zarobionych mamy piątek, więc wytrzymać tylko do 16 w robota jecie i baja bongo bamboleo. Aż się podjarałam. Same bęgery, świeże ploty i ja. Macie to wszystko do 11. Dzięki, że tutaj jesteście ze mną. Jesteście najlepsi pod słońcem. Także będzie dobrze. Afirmujemy, mamy 9:02 i lecimy z Only Dream.

0: Slow, 12 minut po 9, a ja tak jak wam obiecałam, mam poradę od Andziax, która poleca zainwestować w dobre łóżko, bo jak mówi, skoro przesypiamy około połowę życia, to warto zadbać o komfort. I tutaj wszystko brzmi naprawdę rozsądnie, dopóki nie usłyszycie ceny, bo według Andziax na takie łóżko można wydać nawet 40 tysięcy złotych. Czyli, moi drodzy, jedni inwestują w mieszkanie, inni w samochód, a Andziax mówi, ludzie, inwestujemy w spanko. No i w sumie 40 tysięcy za łóżko, no za taką kasę to ja chcę nie tylko spać, ale budzić się wypoczęta, wyspana i najlepiej z nowym życiem. No cóż, podobno na jakości snu nie warto oszczędzać, ale wydaje mi się, że mój materac słyszy o tym pierwszy raz.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

Masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

Piąteczek, piątunio, i wiem, że jest wcześnie, ale pomyślcie już o planach na wieczór, bo jak co tydzień, jak nigdzie indziej gramy od 18 do 19 w programie Kiss Music Friday same nowości, które miały premierę, uwaga, dzisiaj. No tak, nie ma nigdzie indziej, więc mam nadzieję, że słyszymy się wieczorem z Darką i Nikodemem, żeby ocenić, co będzie hot, a co jest not, ale wydaje mi się, że ten numer jest absolutnie hoda.

0: Witkamp The Hard Way, ależ się romantycznie zrobiło. Jest 9:37 w Radiu Kiss FM i dzisiaj mamy Dzień Uśmiechu. No i takie dni to ja rozumiem. Dziś uśmiechamy się dużo, ślemy uśmiechy wszystkim i zarażamy uśmiechem. Uśmiech jest najlepszym lekarstwem, narzędziem pomocą. Uśmiechnijcie się teraz, gdziekolwiek nas słuchacie, serio. No i co? Jest lepiej? Easy. Już mamy piątek, także poranek powoli zmienia się w przedpołudnie.
1: You ready? Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. New music, new music. Radio Kiss FM. Trend alert.

kochana piosenka na wrzesień i październik na pewno. Słuchajcie, a jeszcze w tej godzinie Rose czy Miley Cyrus, ale też ploteczka prosto z Dubaju od Lil Masti. Będzie grubo, będzie słonecznie, także musicie słuchać Radia Kiss FM all the time.

0: za 6 minut mamy 10, a ja mam szybką ploteczkę z Dubaju. Lil Masti znowu łapie tamtejsze słońce i wrzuciła fotki z nad basenu w stroju kąpielowym. Do zdjęć dorzuciła oczywiście motywacyjne przesłanie o tym, żeby błyszczeć i nie przejmować się tym, dlaczego inni nas nie lubią. I powiem wam, że jeśli tak wygląda życie bez przejmowania się opinią innych, to chyba czas zarezerwować lot do Dubaju. Yeah.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: Kiss FM. Zbliżamy się do 10, więc to czas na update Radia Kiss FM już teraz.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy 10. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych. Powiedział, że zakończy tym proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać od weekendu i aż do końca roku. Rozporządzenie jest już w Dzienniku Ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli. Przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie. Może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas tegorocznego mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Ponad 1,5 miliona złotych z programu Mazowsze dla zabytków już rozdane. Wsparcie dostał m.in. Szklany Dom na Żoliborzu, mówi Anna Rutkowska-Tomala ze wspólnoty mieszkaniowej Szklany Dom.
4: Jest to 120 tysięcy, co jest olbrzymim wsparciem dla naszego remontu. W tym roku renowacji poddajemy zabytkowy tynk szlachetny, który jest w przyziemiu.
3: Pieniądze pójdą też m.in. na renowację cerkwi przy Alei Solidarności czy Synagogi Nożyków. A Dworzec Gdański nie jest zabytkiem. Wojewódzki konserwator zabytków wpisał do rejestru tylko dwa fragmenty dekoracyjnej kamiennej okładziny północnej elewacji dworca. Jak czytam na portalu TVN Warszawa, cały obiekt nie został uznany za zabytek, bo za bardzo zmienił się po pożarze sprzed prawie 30 lat. Był dworzec kolejowy, a na koniec autobusy. Ruszyły konsultacje dotyczące organizacji komunikacji miejskiej przy nowych stacjach metra Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Potrwają do 25 października. Już jutro natomiast będzie trening reagowania, ale o tym powiemy więcej za godzinę. Wizyta na rondzie wiatraczna nie należy ostatnio do przyjemności dla kierowców, a kiedy należała w sumie. No ale ostatnio remont, więc tym bardziej. A dzisiaj wieczorem, oprócz tego, że prace na samym rondzie, no to jeszcze zamknięta będzie Aleja Stanów Zjednoczonych od wiatraka do Grenadierów.

prognozach dla Warszawy słońce i 22 stopnie. Także bardzo przyjemnie. Szkoda tylko, że to słońce coraz krócej jest z nami na niebie. No już poniżej 12 godzin, bo jesień się zaczęła. Dzisiaj dokładnie zajdzie o 18.14 w stolicy, no ale do 18.00 to jeszcze zdążymy z tego słońca skorzystać i z tych 22 stopni. Wiatr nie powinien przeszkadzać.

przed weekendem trwa. Jest już po 10:00, weekend do mnie dzwonił, a ja z chęcią ten telefon odebrałam. To już kolejny wspólny piątek. Cieszycie się, bo ja się jaram na maksa. Ja jestem Julka, to jest radio Kiss FM. Only drops and bangers, too hot to skip i tym podobne, tylko i wyłącznie. Nastrajamy się w ten piątek. Nawet jak siedzicie w domu, no to w jakiej aurze hello, bo już na sam początek stop the wedding.

0: Kiss FM, 13 minut po 10, a ja mam dla was świeżutką ploteczkę od Pauliny Rzeźniczak. Paulina, która niedawno przeszła operację biustu, na bieżąco relacjonuje swoją rekonwalescencję i właśnie przyznała, że trochę za szybko poczuła się jak nowonarodzona, bo wczoraj miała już więcej energii, więc trochę się przeciążyła, a nocą organizm powiedział jej: halo, spokojnie, zwolnij. Paulina przyznała, że odczuła skutki tego nadmiaru aktywności, ale dziś już na spokojnie razem z Kubą i córeczką wybrali się na śniadanie, a później pojechała na kontrolę. I jak sama mówi, opuchlizna schodzi, więc wszystko idzie w dobrą stronę. I tutaj Paulina też ma radę dla innych. Jeżeli nagle poczujecie się lepiej, nie oznacza to, że od razu możecie wrócić do pełnych obrotów. Także Paulina, spokojnie, bez sprintów, regeneracja też jest produktywnością. Powiedziałam ja, XD, ale beka.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: no cóż za energia z rana, jak śmietana. Mamy piątek, tak tylko przypominam, a jeszcze w tej godzinie zaśpiewają i zagrają dla nas Mata, Wajcior, J Balvin czy Riviera. Będzie naprawdę sztos, więc zostańcie z nami.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM. Drops
1: and bangers. Wiem, że czekacie. To jest tradycja. Świątek, piątek czy niedziela. Będzie horoskop i dziś. Tak, dla wagi, także wago. Jeżeli to ty, to zostań tutaj.

0: Nienawidzę Warszawę, to jest nowość u nas, ale naprawdę trenduje absolutnie. A ja wracam z horoskopem dla wagi. Let's go! Wago, dzisiaj ktoś może cię zaskoczyć wiadomością, propozycją albo wyznaniem, którego kompletnie się nie spodziewasz. Nie analizuj wszystkiego po 100 razy, bo pierwsza intuicja może być najlepszą doradcą. A wieczorem? Wieczorem możliwy mały zwrot akcji. Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. No dobrze, myślę, że ten utwór wam się dzisiaj przyda. J Balvin i Ginza już teraz w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: absolutnie trenduje, to jest banger. Jest za 17 minut 11, ależ ten czas nam zleciał, ale jeszcze w tej godzinie usłyszycie Urzela, Malumę czy Shakirę, ale też usłyszycie żart. Tak, będzie żart, nie będzie poranka bez żartu. Znaczy, zawsze będzie, nieważne.
1: Radio Kiss FM.

0: żel w radiu Kiss FM. Nie wiem, czy wiecie, ale wasza prowadząca jest śpiewającą prowadzącą i obraca się w środowisku muzycznym, więc tutaj z dedykacją dla wszystkich muzyków mam dzisiaj żart. Przychodzi muzyk do lekarza i lekarz mówi: zostało panu 2 miesiące życia. A muzyk na to: o matko, za co ja przeżyję te 2 miesiące?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.

0: dziękuję wam za dzisiejszą audycję. My słyszymy się w poniedziałek, a już od 14 Daria i Niko będzie wyśmienicie. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 11. Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało. Jak mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski, będą to kilkumiesięczne szkolenia. Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden z czterech mostów. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Jutro w całym województwie mazowieckim będą treningi reagowania. W sumie w 360 miejscach, głównie przy jednostkach straży pożarnych. Od 11 do 14 będzie można dowiedzieć się, jak reagować na różne zagrożenia i jak znaleźć bezpieczne miejsce. Jak nie zachowywać się przy sprzątaniu liści jesienią, przypomina Zarząd Oczyszczania Miasta. Otóż nie wolno stosować dmuchaw, mówi Magdalena Niedziałek z ZOMU.
4: Jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
3: Za złamanie zakazu grozi grzywna do 5000 zł. Nie ma zakazu chodzenia na wydarzenia sportowe, wręcz zachęcamy. W ten weekend można wybrać się jutro o 12 na mecz koszykarek Polonii z Widzewem Łódź, czy w niedzielę o 17 na mecz piłkarek Legii z UKS-em SMS-em Łódź. A za godzinę będzie można u nas posłuchać kolejnej porcji informacji. Powiemy m.in. o pracach drogowych na Wisłostradzie.

ciepło i słonecznie zapowiadają się najbliższe godziny, nawet jeszcze z 6 godzin mniej więcej, bo do zachodu słońca raz, że słońce będzie z nami, a dwa, że dopiero wtedy się zaczyna robić chłodniej. Do tego czasu 22 stopnie nawet w Warszawie, jak na drugi dzień października, to jest całkiem dobry wynik. Takie wyniki i takie słoneczne chwile mają być jeszcze jutro przynajmniej.

0: Radia. Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
1: Wait a minute.
0: Mamy na to sposób.
2: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest już 13. To sądny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja podejmie wieczorem Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. W kuluarach coraz głośniej mówi się, że jeśli Polacy znów zgubią punkty, selekcjoner może pożegnać się ze swoją posadą. Początek meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie o godzinie 20:45. W związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania banku Santander. 39% u

0: Radio Kiss FM. Come on, my.
1: Drops and bangers.
0: Same hity.
2: Kiss FM.
3: Bez kalendarza żyć i znowu nic nie mieć. Kiedy lecę za...

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Cześć, jest 14. Ceny paliw w dół. W weekend i poniedziałek benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł. 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz. Podkreśla Paulina Henik-Kloska, maksymalne wsparcie wyniesie 19 tysięcy złotych. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju tenisowego w Pekinie. Polka przegrała z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych. Jak pisze Puls Biznesu, to najniższy wynik w Europie.

0: No siemano kochani słuchacze, on the mic, Nico de Formella
1: i Daria Kulej.
0: I wjeżdżamy w ten piątek, piąteczek, piątunio na pełnej.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo naprawdę dzisiaj się będzie bardzo dużo działo. Za oknami jest piękna pogoda i u nas na programie też będzie pięknie. A to dlatego, że już za chwilę wbijamy do was z biletami takimi mega na spontanie, bo na dzisiaj. Ale o tym wam opowiemy oczywiście za chwilę.
0: Będzie konkurs, będzie się dużo działo, ale teraz lecimy z najlepszymi dropami i bangerami.

0: Michiko w Radiu Kiss FM. Oj, zrobiło się gorąco i też takie filmiki na TikToku są nagrywane do tego numeru. Właśnie takie gorące. Fajnie popatrzeć sobie na hot chłopów i laseczki tańczących do tej nuty, ale zmieniamy teraz trochę klimat.
1: Piątek, piąteczek, piątunio, no więc trzeba iść na jakąś dobrą imprezę. Mamy dla was mega na spontanie 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert OG hip-hopowej grupy JWP w Poznaniu. Te bilety możecie wygrać w bardzo łatwy sposób. Wbijacie teraz na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Czekamy na najbardziej kreatywne głosówki, w której powiecie nam, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś.
0: My wam dajemy dzisiaj bilety na spontanie, więc wy też nagrajcie nam taką głosóweczkę, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś. Radiokiss.fm, tam wbijajcie i zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Tylko najbardziej kreatywna głosówka zgarnie bilety na JWP w Poznaniu, które już na was teraz czekają.

0: Od TikToka nas bujają głosóweczki od was. Konkurs trwa do zgarnięcia 3 podwójne wejściówki na dzisiejszy koncert JWP w Poznaniu. Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa i wyślijcie nam głosóweczkę, gdzie odpowiecie na pytanie, jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś.
1: Bilety od nas to totalny spontan i na takie spontaniczne głosówki czekamy i też takie najbardziej kreatywne. Jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś, zrobiłaś? Radio Kiss FM, tam wbijajcie i naprawdę bądźcie kreatywni.
2: Radio Kiss FM.
0: Radio Kiss.fm. Jaka jest najbardziej spontaniczna rzecz, którą kiedykolwiek zrobiłeś? Bilety na JWP w Poznaniu czekają.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a świat wstrzymał teraz oddech. Dzieje się tragedia, to dlatego, że w nowej animacji Shreka może nie być z nami już kota w butach. No, musicie się zgodzić, ta postać jest totalnie iconic, a głos Antoniego Banderasa idealnie dopełnia całą tą bajkę.
1: Okej, no dobra, jest cień szansy na to, że jednak będzie po staremu, bo produkcja jeszcze nic nie ogłosiła, animacja pojawi się za rok i miejmy nadzieję, że bez tak drastycznych zmian. Jak zmiany, to tylko u nas, bo pamiętajcie, nowy rok, nowa ja.
2: Radio Kiss FM.
0: A nowa ty, to chyba jak Nicole Kidman, Adela. Ten drop jest wszędzie, zróbcie głośniej.

0: Radio Kiss FM. Numer, który zna twój stary, twoja stara, stara twojego starego i w ogóle każda stara i też TikTok i algorytm na TikToku. A my teraz przechodzimy do Marty Linkiewicz, która wstawiła na Instagrama filmik o tytule Co robi bezdzietna i bezrobotna lambadziara w ciągu dnia? No więc tak, odebrała dietę spod drzwi, wleciał trening, była kontrola u dietetyka i też kolejny trening.
1: Matko, wow. Sporo tego. Marta, wow. Ogólnie propsik za ten zdrowy tryb życia, ale pamiętaj, i tu cytat pani Beaty Tyszkiewicz, zawsze trzeba mieć co rzucić, bo jak cię coś weźmie, no to co rzucisz, żeby poczuć się lepiej?
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wbijamy do was z nowym trendem wśród glonojadów, lasek z dużymi ustami.

0: Lipka, poza tobą nic, ten numer na maksa trenduje, a my jesteśmy aktualnie świadkami nowego trendu, bo kwas w ustach jest passé, czyli krótko mówiąc, znane osoby nie chcą już mieć dużych ust. Maja Sablewska, Lil Masty, Doda, Kylie Jenner, one wszystkie powracają do natural looku.
1: I szczerze, może to i nawet lepiej, no bo przy dużej ilości kwasów wyglądało to naprawdę bardzo źle, więc oficjalnie witamy nowy trend bycia natural queen, a żegnamy trend na wary obciągary.
2: Radio Kiss FM.
0: Ale witamy najlepsze dropy i bangery, a w tej godzinie będzie jeszcze ich sporo.

0: Baby Wow na antenie Radia Kiss FM. Ja też powiedziałem wow, jak ten numer po raz pierwszy usłyszałem na moim For You page, ale wow to powiecie wy, bo niedługo wbija do nas gość specjalny.
1: I mamy kilka podpowiedzi. Przez lata prowadził wywiady z waszymi ulubionymi gwiazdami, ma widoczne tatuaże, rozpoczyna teraz współpracę w ekipie newsowej Bagiego i no... jego głos zna chyba każdy.
0: Jeżeli wiecie, o kogo nam chodzi, wbijajcie na radioki.fm i wysyłajcie nam głosóweczkę z odpowiedzią, kto to może być. A do pierwszej osoby, która poprawnie trafi, wyślemy gadżety z merchu Radio Kiss FM.
1: A mamy naprawdę fajne, więc Radio Kiss FM, tam się kierujcie i nagrywajcie nam głosóweczki.

0: też odczuwamy ogromną radość, dlatego że już za chwilę wbija coś fajnego.
1: Wbija update Radia Kiss FM, także koniecznie weźcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć, jest 15. Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz. To tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Powiedział o tym szef MON. Polki nie badają swoich piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, nasz kraj jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Były płyty CD, winyle czy kasety. Przeszukania przeprowadzono również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. W tym roku przyjęła 200 studentów na kierunek inżynierii kosmicznej. Politechnika Śląska chce budować łaziki i drony oraz testować technologie kosmiczne w kopalniach. Naukowcy i studenci mają też odbywać staże w NASA.

0: a przed mikrofonami wasze ulubiony duet, czyli Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Daria tutaj weszła takim mega, mega rozśpiewanym krokiem, także mega się jaram, dlatego że gramy najlepsze dropy, najlepsze bangery, więc jest do czego tańczyć i jest do czego śpiewać.
0: Nie ma opcji, żebym tego nie nuciła i mega jestem w ogóle też podekscytowana, bo za chwilę wbija do nas gość, którego zna chyba cała Polska i jest ikoną i mam nadzieję, że będzie super. Na pewno będzie super, bo jesteśmy
1: na stówę będzie super, także co? Lecimy na pełnej.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, ale też najlepsi goście. Jest z nami Damian Glinka. Siemano!
1: Witam serdecznie wszystkich.
2: Siemano, słuchaj, próbowałeś w Urzędzie Pracy, nie udało się, więc udało ci się u Bagiego tam dobrze zakręcić i pracujesz teraz u niego w newsowej ekipie. No ale my stwierdziliśmy, że chcemy cię przetestować. Jakbyś sobie poradził na takiej typowej rozmowie o pracy z babeczkami z HR-u. I mamy dla ciebie kilka pytań. Czy ty na to jesteś
1: bardzo
2: gotowy?
1: Bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Dobra, dawajcie.
2: Dobra, no to wymień swoje trzy zalety. No, trudne.
1: Na czas.
2: Okej.
1: Mobilny.
2: Aha.
1: I wydaje mi się, że skuteczny.
0: Okej, ładnie.
2: Dobra, u nas miałeś być o 15, spóźniłeś się tak 3 minutki, no ale dobra, wybaczamy
1: ci. Ja miałem być o 15 pod budynkiem. A. I ja byłem pod budynkiem, bo nie mówiliście, gdzie ja mam być. Byłem pod budynkiem, byłem.
2: Dobra, to wybaczamy, teraz wymień swoje trzy wady.
1: Trzy wady? Wzroku?
2: Ale to dobrze.
0: Brzmi jak moja rozmowa o pracę. Dobrze tak. Ci z oczu patrzę zatem.
1: Tak. Nie, no co my będziemy tu o wadach rozmawiać? Same zalety.
2: No właśnie. A jak sobie radzisz ze stresem?
1: Bardzo dobrze. No ja miałem dużo stresujących sytuacji w życiu, więc już trudno jest mi zestresować. Nie pamiętam, co mnie ostatnio zestresowało. Dawno nie byłem zestresowany.
0: Let's keep it that way. Okej. A z jakiego osiągnięcia zawodowego jesteś najbardziej dumny?
1: Z wizyty w Kiss FM.
2: Bardzo dobra odpowiedź. Tutaj masz plus 100 punktów już w ogóle. A gdzie widzisz siebie za 5 lat?
1: No, nie wiem.
2: Nie wiem.
1: W Radiu Kiss FM.
2: Poprawna odpowiedź. I czy masz jeszcze jakieś do nas pytania? To takie klasyczne jak w HR-ze.
1: Wynagrodzenie. No bo to... pytacie o wszystko, a nie mówicie o kasie.
2: Dobra, no to jak to by się tak podoba temat pieniędzy, no to za chwilę chyba poruszymy ten temat.
1: Kocham temat kasy.
2: No to idealnie, to sobie już za chwilę pogadamy o pieniążkach.
0: Tak, za chwilkę będzie o tym więcej. Chcielibyśmy tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że pamiętaj, że u nas w firmie panuje bardzo taka rodzinna, ciepła atmosfera i to jest najważniejsze, a nie pieniądze. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wy słuchacie Radia Kiss FM.

0: Gościem jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM. No i słuchaj, teraz sobie pogadamy o twojej nowej pracy u boku Bagiego. I jakie masz największe marzenie zawodowe dzisiaj? Zaczynasz nową pracę, więc nowe wyzwania gdzieś przed tobą już stoją.
1: Ja bym chciał założyć swój kanał na YouTubie.
0: Mhm. I nagrywać jakieś vlogi, Q&A, jakieś.
1: No właśnie,
0: jaki
1: takie jakieś rzeczy newsowe, ale też takie vlogowe, lifestyle'owe. Mhm. I też bardzo się cieszę, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, czyli w Dropsach i ogólnie z Bagiem sobie działam, bo tam jest bardzo dużo ludzi, którzy mogą mi w tym pomóc, żeby to marzenie spełnić, że ja rzuciłem to marzenie, no i zamierzamy działać w tym kierunku, żeby ten kanał na YouTubie otworzyć.
2: Okej, no ale w tym kierunku to co masz jeszcze przygotowane? Może jakiś smaczek, nad czym będziesz pracował w tej nowej roli typowo zawodowo?
1: Skandale,
2: okej.
0: A masz już coś przygotowane, coś jest nagrane typowo twojego, co pojawi się za niedługo?
1: Wiecie co, no ja dopiero wczoraj rozpocząłem pracę, więc jakieś rzeczy dopiero pewnie pojawią się w następnym tygodniu, ale no będzie mocno. Będziemy robili formaty, o powiem wam, będziemy robili coś takiego jak nastroje społeczne. Nie rozwinę wam tego, ale ja już to po prostu widzę obrazkowo, nie? Naprawdę będzie super.
0: Okej, cudownie. No to słuchaj, powiedz mi, bo ty się z Bagiem zacząłeś kolegować. Tak chyba jesteście ziomalami, przyjaciółmi, jakbyś nazwał tą relację?
1: To jest właśnie dziwne, bo my jesteśmy takimi kolegami z pracy.
0: Okay.
1: Że my poza pracą widzieliśmy się może, nie wiem, z dwa razy.
2: Ale te relacje też są ważne.
0: Tak, czyli fajne jest to...
1: To jest relacja pracownicza.
0: Mhm, czyli tutaj, no to dobrze, bo czasem, wiesz, jest tak często, że jak się przyjaźnicie i później pracujecie razem, to ta przyjaźń gdzieś schodzi już na drugi plan i jest tak gorzej. Ale jak wy zaczęliście już od razu na stopniu zawodowym, no to dobrze, więc jeżeli to jest stopień zawodowy, no to pogadajmy o hajsie. Ile będziesz dokładnie dostawał pieniędzy od Bagiego?
1: O 25% więcej niż poprzedniej pracy.
2: Już słyszeliśmy, ale ile konkretnie, no?
0: Dostaniemy jakiś konkret, może pierwsza liczba, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset? Jak to wygląda?
1: Kilkaset tysięcy miesięcznie.
2: Ale zależy w jakiej walucie?
1: W złotówkach kilkaset tysięcy miesięcznie. Tam po prostu kasy jest mega dużo.
2: Okay,
1: żeby nie powiedzieć po prostu inaczej, bo mamy wczesną godzinę.
0: Po twojej twarzy nie wiem, czy ci wierzyć, czy to będzie kilkaset.
1: Wierzyć.
2: Nie, no,
0: a jaka jest pierwsza liczba twojej wypłaty?
1: 9. 9.
2: I love it.
1: 0, 0, 0. Nie no, nie mogę, no wiecie, no my podpisaliśmy sobie umowę, która zabrania mi mówić o konkretnych kwotach, ale jest w porządku.
0: A jakieś widełki?
1: Uczciwie.
0: Nie padnie konkretna kwota, tylko jest
1: widełki. Zachowujesz się tak jak ja. Ja też kiedyś miałem z ludźmi tak, może jakieś widełki, może coś tam, no, mniej niż 10 tysięcy, a więcej. No nie można mówić takich rzeczy. Jeżeli ja bym miał taki fuck up już, wiecie, na samym starcie, no to by po prostu było trudno, nie? Więc ja po prostu nie mogę nic powiedzieć, 25% więcej niż poprzedniej pracy, ale ogólnie będę miał za co zabrać kogoś na randkę, iść do kina i sobie wyjechać na wakacje.
2: Okay, no to mega się cieszymy.
1: Was też gdzieś zapraszam.
0: Dobra,
1: jesteście zaproszeni.
0: Cudownie, to słuchaj, to my o tych pieniądzach sobie jeszcze troszeczkę po...
1: To jest, wiecie, to jest najlepsza informacja o tej pensji u Bagiego. Ja stawiam.
2: Dobra.
1: Zapraszam serdecznie.
2: I to było wszystko, czego potrzebowaliśmy, ale w temacie pieniędzy sobie zostaniemy, ale o tym już za chwilę. Naszym gościem jest Damian Glinka, a wysłuchacie Radia Kiss FM.
3: Radio Kiss FM.

0: najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM. I najlepsi goście, naszym gościem jest Damian Glinka. No i tak przed chwilą śpiewałeś, jak ta praca i praca, więc sobie nie pogadamy o pracy, ale o tym, co nam daje, czyli o hajsie. Powiedz nam, wymienimy ci parę rzeczy, a ty nam odpowiesz, ile byś na nie wydał. Co ty na to?
1: Dobra, dawajcie.
0: Ile byś wydał na samochód?
1: Zero.
2: Nie masz prawka? Czy w ogóle nie lubisz jeździć?
1: Nie mam. Jazdy. I już
2: czy ty
1: teraz
2: jesteś
1: moje notowania spadły. No nie mam, bo ja praktycznie od zawsze jestem w Warszawie, a w Warszawie posiadanie samochodu jest nieopłacalne. Bo tu jest tak, komunikacja, metro, autobus, tramwaj, Uber, wszystko.
0: Można się
1: odnaleźć. Więc tak jakby ja nie potrzebuję samochodu. No dobra, ale jakbym miał powiedzieć, ile mógłbym dać, to ja bym dał sobie taki skromniutki samochodzik.
0: Dobra.
1: 5000.
2: Okej,
0: kupiłbyś gitarę.
1: Kupiłbyś. Taki już konkretny, fajny, skromniutki, malutki.
0: A ile byś wydał na tatuaż?
1: Barter.
0: Tylko barter, okej. To ile byś wydał na mieszkanie?
1: O, mój przyjaciel ostatnio kupował mieszkanie i on zapłacił za mieszkanie. O, znikuje, ile on zapłacił za mieszkanie.
2: A gdzie? W Warszawie?
0: Na Smolnej.
2: Cały adres powiedzieć.
0: Które mieszkanie jeszcze raz?
1: Nie no, teraz się zestresowałem.
0: Na luzie. To idziemy dalej. Ile byś wydał?
1: Nie, powiem. Dobra. Powiem. No on tam zapłacił chyba 700 tysięcy.
0: Dobra, to brzmi jak warszawska cena.
1: W kredycie, okay. Bo młodzi nie mają teraz na mieszkanie.
2: Prawda, potwierdzam.
0: Młodzi będą na mieć z ręki. Ile byś wydał na garnitur?
1: Tysiąc.
0: Spoko, a ile byś wydał na kwiaty?
1: O, 5000.
0: Ładnie.
1: Jako kwiaty to dla kogoś, a prezent musi być hojny.
0: To ta osoba jest mega, mega szczęściarą, szczęściarzem. Ile byś wydał na imprezę na mieście?
1: Z 400 to max, żebym, no nie, stówę.
0: Nie, wow, się to nie oszczędnie.
1: Da. Dobra, nie, 300. 3-4 to max. 400 to max. Imprezy są drogie w Warszawie. Ja nie imprezuję w ogóle. Mm-hmm. Nie chodzę na imprezy.
0: Okay.
1: Nie widziałem was nigdzie.
0: Jeszcze
2: ale
0: nie.
2: Ale się złapiemy na pewno jeszcze później. Nie. A ile byś wydał na prezent dla Bagiego? Dla swojego szefa?
1: O, to by był taki prezent ręcznie robiony, czyli bezcenny.
2: O, wow. Ja nie chcę dopytywać, co to za ten prezent.
1: Takie prezenty, ale nie uważacie, że właśnie prezenty ręcznie robione są takie najbardziej... bezcenne.
0: Osobiste, one są osobiste, więc
1: tak,
0: jak najbardziej.
1: Ja obrazek mu narysuję jakiś, nie? Dajcie długopis, zaraz jego narysuję i będzie prezent, nie ma problemu.
0: To my totalnie chcemy dostać chyba nasz autoportret dzisiaj.
1: Dobra, prawda, to zaraz zaraz wam coś narysuję i to będzie taki prezent bezcenny, czyli on może być po prostu no za milion albo nie wiadomo.
2: Cudownie, słuchaj, no to jak już mówimy o Bagiegu, o Bagim, no to znasz się chyba z całą grupą dress code. Kogo najmniej lubisz stamtąd?
1: Nie mam kogoś takiego, kogo najmniej lubię. Może z kim mam najmniejszy kontakt.
2: Okej, dobra.
1: Ale to nie jest tak, że jest tam znak równa się, że nie lubię, bo najmniejszy kontakt. Po prostu jest trochę inną drogą idzie, bo bardziej drogą muzyczną. To z Maćkiem mam najmniejszy kontakt, że najmniej razy się z nim przeciąłem, ale on jest bardzo serdeczny, sympatyczny, więc lubimy się, ale mamy słaby kontakt.
2: Okay. A kogo
1: trzeba
2: najbardziej lubisz?
1: Kogo najbardziej lubię? O, tu już zaczyna się problem, bo lubię wszystkich bardzo. I chyba najbardziej, no Bagiego, ale no to trzeba go wyeliminować, bo wiadomo, to chyba poza Bagim to Karo chyba jest taka najbliższa memu sercu.
2: Okej, dobra, to jeszcze pogadamy o tym, kogo lubisz, kogo nie lubisz, może w showbiznesie, ale o tym już za chwilkę.
1: Dobra.
2: Wracamy już do was, a naszym gościem jest Damian Glinka w Radiu Kiss FM.
1: Miłego słuchania.
3: Radio Kiss FM Warszawa.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i słuchaj, tak jak zapowiadałam wcześniej, zapytamy się trochę, kogo najmniej lubisz, kogo najbardziej z show biznesu. Więc jeżeli miałbyś wskazać osobę, z którą już robiłeś wywiad, z którą ci się najlepiej robił, po prostu to była świetna osoba do rozmowy, to kto to byłby?
1: A więc tak, Edyta Górniak, Doda, a jeżeli mówilibyśmy o influencerach, to Andziak z Bagi Madzia.
2: Okej, no ty z Dodą zawsze masz genialny flow, jak widziałem te wywiady, tak. Uwielbiam.
0: Ale tak, zobaczcie, kolejny raz padło nazwisko Bagi. Tutaj trzeba się podlizać trochę szybko.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Premie są też przewidziane. Za nadzwyczajne wyniki i nadzwyczajne jakieś takie rzeczy są przewidziane premie.
0: Okej, a z kim ci się najmniej przyjemnie robiło wywiad?
1: No z wami właśnie.
0: O nie, to jest okropna odpowiedź. Tymczasem Damian przed anteną, ale jesteście fajni, ale byśmy zrobili super vibe.
1: Właśnie odwróciliśmy show biznes, bo zazwyczaj na antenie jest miło, a u nas na antenie jest niemiło, a poza anteną jest bardzo miło. Nie, no tak nie chcę gadać, bo ciągle gadam o tych samych osobach i te osoby stwierdzą zaraz, że mam obsesję na ich punkcie.
0: Dobra.
1: Że ostatnio miałem kilka wywiadów i ciągle powtarzam, wiesz, te same nazwiska i jakby ktoś tak o mnie mówił ciągle, że mnie nie lubi. No powiedz raz i po prostu wystarczy, a nie, że wiesz, gadam teraz na każdym spotkaniu.
2: Dobra.
1: Ale o tych, których lubię, mogę wam mówić i mówić i mówić i mówić i mówić.
2: Dobra,
1: ile
2: to
1: chcecie.
2: Pójdźmy w coś bardziej przyziemnego. Ja i moja kumpela Karolina ostatnio wstawiliśmy TikToka, w którym mieliśmy karteczki. Wiem, że widziałeś, ale tutaj wyjaśnię jeszcze dla słuchaczy, którzy go nie widzieli. Mieliśmy karteczki na głowach i ja miałem zgadnąć, kim jestem. Byłem Damianem Glinką, co mi się udało. I ja tutaj muszę zapytać, bo tam skomentowałeś to zdjęcie, że ty jesteś Team Psy. Dlaczego Team Psy i dlaczego nie Team Koty?
1: Jestem taki 50-50, ale psy mają 51, koty mają 49%. Mm-hmm. Psy mi się podobają, bo można sobie z nimi iść na spacer, wiesz, pobiegać, a koty są bardziej takie domowe i koty chodzą swoimi drogami, nie? A pies jest bardzo taki przy tobie, więc dlatego psy są o odrobinę wyżej niż koty, ale kocham psy, koty, zwierzęta, wszystko.
0: Okej, dobra, to my mamy jeszcze dla ciebie takie zadanie, może nie tyle zadanie, ale słuchaj, bo tutaj jest cały czas nagrywane wszystko, co tutaj się dzieje, jest nagrywane na sociale.
2: Bardzo dobrze.
0: I słuchaj, ile musi być like pod tym filmikiem, żebyś przyszedł do nas do pracy, zastąpić mnie albo Nikodema, albo zrobimy właśnie taką parę mieszaną, albo może...
2: I już się bałem, że chcesz mnie wygryźć.
0: Boje wbiją tutaj na antenę.
1: A ile ta praca trwa?
0: No dobra, to umówmy
1: ile
0: się, że nie przyjdziesz...
1: Pracy?
0: No jest to 5-godzinny program, ale umówmy się, że przyjdziesz na przykład na godzinkę.
1: To teraz sobie... jestem.
0: Więc ale jak wiesz, to jeszcze,
1: możemy
0: jeszcze
1: podwoić,
0: później.
1: Możemy podwoić. Dobra, w takim razie słuchajcie. Ile mamy tu? 3 osoby? 3 lajki jestem.
2: Okej, to nie było.
1: Ale czekajcie, jakoś tak pod koniec października, żeby nie było, że wiecie, bo ja muszę zająć się moją pracą teraz w Dropsach, ale pod koniec października bardzo fajnie, bardzo chętnie do was wpadnę i chyba, że w weekend. A nie, pod koniec października, widzimy się, moi drodzy, i słyszymy się.
0: Dobra, to
1: tylko
0: my się na pewno złapiemy. No i słuchaj, czy masz jeszcze, bo powiedziałeś o tych Dropsach, czy jest coś, czym się najbardziej stresujesz przed rozpoczęciem tak naprawdę takiej pracy na pełnych obrotach? Czy coś cię stresuje, czy masz takie w miarę luźne podejście po tylu latach?
1: Jak to zażre? I czy zażre? I czy ludzie będą zainteresowani? Czy będą zasięgi, czy nie będzie zasięgu? Więc trochę mam takich stresujących sytuacji, ale ludzie, którzy są tam dookoła, są tacy dla mnie, że spokojnie na luzie. Mhm. Będzie dobrze.
0: Dobra, a ty kończyłeś dziennikarstwo?
1: Nie. Nie, bo ja słyszałem, że właśnie wszyscy dziennikarze po studiach są złymi dziennikarzami.
0: Okej.
1: Słyszałem.
0: O nie, to
1: tak
0: mi
1: słyszałem.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że no to
0: niemiło
2: Daria.
0: To o mnie. Ale słuchaj, czy, bo jednak ludzie cię kojarzą już jako takiego typowego dziennikarza może. I czy nie stresujesz się, że na przykład będzie ci przyklejona łatka trochę influencera przez to, że będziesz pracował w takim miejscu z takimi osobami, które trochę działają bardziej w tym influ świecie?
1: A luz. Nie mam problemu. Może być taka łatka, może być inna łatka. Nie mam problemu, bo no to tylko łatka. Więc ja wiem, co robię i to jest najważniejsze i od razu taki mądry cytat.
2: No właśnie.
1: Ludzie, wy też zawsze zwracajcie uwagę na to, co wy myślicie, a nie o jakichś tam łatkach czy myślach innych ludzi. Co was to obchodzi? To jest właśnie ten cytat, który wiecie, taki głęboki, nie, że ludzie przed głośnikiem mają...
2: I Damian wyprzedził.
1: Jaki mądry.
0: To jest cudowny przekaz i wydaje mi się, że tym przekazem zakończymy na razie. Naszym gościem jest Damian Glinka. My się już za chwilę słyszymy ponownie.
1: Juhu!

0: słuchacie Radia Kiss FM, a naszym gościem jest Damian Glinka. No i to już jest czas, kiedy musimy się pożegnać. Mamy nadzieję, że było tutaj fajnie. Podobało ci się, tak szczerze?
1: Podobało mi się. Bardzo mi szkoda, że już muszę sobie iść.
2: Ale jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo chyba jeszcze się widzimy na to wychodzi.
1: Widzimy się, tak. Już zostały zebrane 3 lajki. Widzimy się, moi drodzy, na dłużej. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Jesteście najlepszymi słuchaczami. Tylko takich słuchaczy życzę innym rozgłośniom radiowym. A po co inny rozgłośnia, jak jest ta?
0: Dokładnie. Prawda. I czego możemy ci życzyć jeszcze na koniec?
1: Powodzenia na pewno. Chciałbym, żebyście mi życzyli i radości, i miłości. O.
0: To ci życzymy powodzenia, radości, radości i miłości. Naszym gościem był Damian Glinka.
1: Tak, pa.
0: Dzięki.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always

0: Słuchacie Radio Kiss FM, a naszym gościem teraz był Damian Glinka i wbijajcie koniecznie na nasze sociale.
1: Bo tam naprawdę sporo się działo i dziewczyny na bieżąco wszystko wrzucały, więc jak ominęliście rozmowę, no to luz, my jesteśmy zawsze o krok do przodu.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i po takich numerach słychać, że my wiemy, co jest bęgerem.
1: Wiemy, co jest bęgerem. To jest Sexy Magic. No i ten numer jest mega sexy i był też sexy na socialach, gdy go znaleźliśmy.
0: A sexy są też newsy, więc już za chwilę wbijamy z update'em Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co fajnego jest grane w naszym mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Najpierw weekendowy repertuar warszawskiego kina Helios w Blue City. Będzie można obejrzeć takie filmy jak Digger, Lalka oczywiście, Zapomniana Wyspa, Resident Evil, W sercu dziczy, Mistyczka, Odyseja czy też Nie patrz w dół 2. A jak tam imprezowy weekend się zapowiada? Opcji jest dużo, my zerkamy do Enklawy. Dzisiaj będzie tam Clubbing Factory. Na dwóch scenach zagrają Lucas i Duty Fresh. Jutro Pop and Shine House Party zagrają Major oraz Timon. Jutro będzie też piknik zwierzęta w Wielkim Mieście, na Ursynowie. Jak Ursynów, to Kopac Fila. Oczywiście start w sobotę o 14. Będą bezpłatne warsztaty z behawiorystą, pokazy z trenerem psów, dużo zwierzaków ze schroniska na Paluchu, gra edukacyjna dla najmłodszych, czy warsztaty wykonywania zabawek dla czworonogów.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Cześć! Jest 16. Od północy ceny paliw spadną. To po wprowadzeniu nowego programu CPN, po tym jak prezydent podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd jednak musi brać pod uwagę sytuację na rynku międzynarodowym, a ta pozostaje niepewna. Pakietem nie został objęty autogaz. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii. Domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co dziesiąty Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Pytani Polacy częściej obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej części Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce i będzie fajnie. To tyle. Daty premiery nie ma.

0: Mamy piątek, więc nieważne, czy jesteście w pracy, czy już może w domu, po prostu my się bawimy i to chyba słychać u nas na antenie przez to, że gramy same najlepsze dropy i bęgery.
1: Ja tutaj jestem już mega rozbawiony, będziemy do was wlatywać z konkursem już niedługo, więc koniecznie miejcie telefony koło siebie, a poza tym najlepsze plotki, najlepsze aferki, więc lecimy.
0: Wszystko to najlepsze.

0: tylko kochaj mnie Zalia w Radiu Kiss FM. Najlepsze dropy i bęgery tylko u nas i też najlepsze konkursy. Bo słuchajcie, jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy, Pers i Gruby Mielcki. I z tej oto okazji mamy dla was trzy podwójne wyjściówki na ten koncert. I co musicie zrobić, aby wygrać bilety?
1: Wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa. Musicie nagrać nam głosóweczkę, w której odpowiecie nam, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład na ostatnią chwilę zawsze robię pranie i efekt jest taki, że później mam problem, w co mam się ubrać.
0: O nie! A co wy zawsze robicie na ostatnią chwilę? Wbijajcie na radiokiss.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa.
2: Radio Kiss FM.
0: Mamy trzy podwójne wyjściówki na koncerty, dwa Sławy, Pers i Gruby Mielski i najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas te bilety. Co zawsze robicie na ostatnią chwilę? Radiokiss.fm, tam się kierujcie.

0: przed Robi Węgiery tylko w Radiu Kiss FM. A jak wy nie macie planów na jutro, czyli na sobotę, a mieszkacie w Warszawie, to mamy dla was idealne rozwiązanie, bo jutro o godzinie 20 w klubie Oczki w Warszawie grają dwa Sławy Pers i Gruby Mielski i możecie tam razem z nami być.
1: Mamy 3 podwójne wejściówki na ten koncert. Musicie wbić do nas na radiokiss.fm, na WhatsAppa i nagrać nam głosóweczkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę. Ja na przykład zawsze na ostatnią chwilę przychodzę do pracy.
0: O nie, i to jest właśnie najgorsze. Wy tak nie róbcie, ale powiedzcie nam, co wy robicie na ostatnią chwilę. Radiokiss.fm, tam się kierujcie.
2: Radio Kiss FM.
0: Najbardziej kreatywne głosówki zgarną od nas bilety, a mamy 3 podwójne wejściówki, także naprawdę warto się postarać.
2: Radio Kiss FM.

do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze konkursy do zgarnięcia były bilety do klubu Oczko, gdzie grają dwa sławy, Pers i Gruby Mielski. Zapytaliśmy was, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i wbiła nam głosóweczka od Sławka.
1: Ja na przykład na ostatnią chwilę to wyciągam.
2: Wow, mam nadzieję, że w dobrym momencie wyciągasz, bo to wiesz, różnie czasem bywa. A jak wy macie jeszcze jakieś kreatywne pomysły, co zawsze robicie na ostatnią chwilę i macie wolny jutrzejszy dzień w Warszawie, no to my mamy jeszcze dwa podwójne bilety do zgarnięcia, więc koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm i tam znajdziecie naszego WhatsAppa, nagrajcie głosówkę, co zawsze robicie na ostatnią chwilę.
0: A teraz wjeżdża totalny banger prosto z TikToka, Adela, Nicole Kidman. Ja tego słucham na okrągło cały czas.
2: I ja tak samo, ten numer jest świetny i Nikodem rób już głośniej, bo już nie wytrzymam!

0: Bass Persuades. Ja wierzę, że ten numer był już na For You page każdego. A Daria, ty wierzysz w teorię koloru? To znaczy, że do twojej urody pasuje jeden konkretny zestaw koloru.
1: No oczywiście, że tak. No widzę to po mojej twarzy.
0: Okej, to ja puszczę, co na ten temat, na temat teorii koloru sądzi Doda.
2: Kochani, no w teorii jestem zgaszoną jesienią, a praktycznie zajebcie mi we wszystkim.
1: No, ikona.
0: I myślę, że wszyscy powinniśmy wyluzować i przyjąć właśnie ten tok myślenia.
1: A teraz będzie można idealnie wyluzować, bo nasza wspaniała prowadząca Julia Wasilewska wydała numer, który jest świetny. 16 lat Julia Wasilewska w Radiu Kiss.

0: Najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM. My zawsze lecimy na pełnej, a Julka Wasielewska od 7 do 11 leci mega easy.
1: Ale nie tak spokojnie, bo u niej też się bardzo dużo dzieje. Jest ogromna energia, dużo ploteczek, dużo newsików. Także koniecznie musicie być od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 11. Julia Wasielewska on top.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilę, jesieniary, lepiej się trzymajcie, bo wjeżdża mega...

0: Joy w Radiu Kiss FM i my też odczuwamy szczęście, jak słyszymy takie bęgery. A teraz ważne info dla jesieniar i dla fanów horrorów.
1: Oficjalnie wczoraj wyszedł nowiutki 13 sezon American Horror Story. It's time! Właśnie tak się jaram. Z opisów, które czytałem, to taka fuzja różnych sezonów AHS. Jest mega czarownicowo, więc trzeci sezon vibes na pełnej. I wiem, nie wszyscy to kumają, okay. Ale ci, co oglądali ten serial jako nastolatkowie, wy mnie na 100% zrozumiecie.
0: A ja zrozumiem wszystkich ludzi, którzy chcą najlepsze dropy i bangery, no bo my to mamy Rivieraż i Doesn't Mind. Zróbcie głośniej!

0: A już teraz wlatuje update Radia Kiss FM.
1: Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Cześć! Jest 18. Niższe ceny paliw mogą obowiązywać nawet do końca roku. Pakiet CPN wprowadza ceny maksymalne już od północy. Rząd obniżył akcyzę i VAT na paliwa na wzór tego, co było wiosną. Na start benzyna kosztuje nie więcej niż 6,73 zł za litr, a olej napędowy 7,88 zł. CPN nie dotyczy autogazu. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają wielotysięczne protesty. Jutro w 50 miastach Hiszpanii będzie strajk generalny. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie

0: No i mordeczki kochane, nastał ten czas, jest 18, jest piątek, więc lecimy na pełnej w Kiss Music Friday.
1: Jej, już się nie mogłam doczekać tego momentu, bo już za chwilę puścimy wam same premierowe numery i takie, które przez cały tydzień podbijały totalnie wszystkie platformy streamingowe. Ja się już jaram, bo naprawdę przygotowaliśmy dla was mocne zestawienie.
0: Jest bardzo mocno, także myślę, że nie zostaje nic innego powiedzieć, jak że lecimy na pełnej. A teraz wjeżdża numer z kwietnia, który teraz zaczął dopiero mocno trendować. Parę razy wleciał już na moim TikTokowym For You page.
1: Turbo Fiszek, pejzaż w Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.

0: Gromi, Want What You Want, polski DJ z numerem, który dropnął. Dzisiaj będzie banger na wszystkich imprezach tej jesieni, co?
1: Uwaga, zaraz bija kolab, którego chyba nikt się nie spodziewał. Przemek Pro jest influencerem, ale swoje początki miał w Chill Wagonie u boku Boriksona, któremu bardzo zawdzięcza swoją karierę. No i właśnie w tym miejscu poznał się z raperem Gizo, czyli z ikoną polskiego rapu.
0: O tak. I nikt nie spodziewał się tego duetu, ale wydaje mi się, że każdy tego potrzebował. Zróbcie głośnie, bo to jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. A teraz wlatuje Przemek Pro, Kizo z numerem Yo!

0: Radiu Kiss FM to pierwszy numer amerykańskiego piosenkarza, który dropnął wczoraj. No i jak to z Lil Nasem i jego numerami i jego skandalami wróżymy viral.
1: A już za chwilę wjeżdża O co chodzi Lolek, Nienawidzę Warszawy. No ten numer nadal podbija wszystkie streamingi i nadal zajmuje pierwsze miejsce, czyli tak samo jak Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM. Let's go!

0: Fontaine's DC Starbuster na antenie Radia Kiss FM. Drop z 2024, ale it feels like 2044. Ten numer jest mega fresh i dlatego go gramy. Ale fresh są też nasze sociale i tutaj pałeczkę chciałaby przejąć nasza Julia.
1: Na Insta możecie oceniać piosenki ognistym suwakiem, które gramy podczas Kiss Music Friday. Może zostaną na antenie? Może nie? Kto wie?
2: Kiss Music Friday, czyli najświeższe premiery i tylko numery, które trendują w Radiu Kiss FM, a my gramy to jako pierwsi.

to promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM.

0: jest Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM, a w listopadzie wychodzą nowe Igrzyska Śmierci, a twórcy już nam teasują ścieżkę dźwiękową.
1: Więc na pełnej wjeżdża numer, który dropnął dzisiaj i będzie muzyczną częścią nowego filmu, o którym jeszcze będzie głośno. No I can't draw you out. Drop it, baby!

0: Marietta w numerze Mariota, no to wyszła dzisiaj, ale coś czuję, że za chwilę totalnie podbije TikToka, bo w końcu ojciec wie, jak robić dobre bęgery.
1: To prawda, teraz wlatuje nuta, która ma specjalne miejsce w naszym sercu. Premierowo zagraliśmy ten numer w środę, ale na socialach ten numer cały czas niesie się wysoko.
0: Jest dla nas on bardzo ważny, a to dlatego, że jest to utwór naszej wspaniałej prowadzącej poranek Julii Wasilewskiej, więc zróbcie teraz głośniej. Julia Wasilewska i 16 lat w

0: na antenie Radek FM, tej energii właśnie na ten piąteczek nam było trzeba. My to gramy jako pierwsi, a Sean Paul jest booked and busy i w tym roku dowiózł nam już kilka mocnych dropów.
1: A teraz przenosimy się na numer stopki światowej. Teraz fanki i Taylor Swift będą zadowolone, bo bez zmian jest booked and busy Patient Zero w Radiu Kiss FM, a to jest Kiss Music Friday.

0: Jeremi Sikorski, a jak w Kiss Music Friday? Mam nadzieję, że panowie dobrze wsłuchali się w tekst.
1: Bo Jeremi śpiewa o tym, żeby się nie stresować i zagadać do wybranki swojego serca. Naprawdę warto, sam Jeremi jest tego przykładem. Napisał do dziewczyny, która mu się podobała i teraz jest jego żoną, więc panowie, wiecie co robić.
2: Kiss Music Friday w Radiu Kiss FM.
0: A my nie zwalniamy tempa i za chwilę wbijamy do was z kolejną dawką premier i bangerów.

0: Radiu Kiss FM, a teraz wjeżdża premiera od Carly Fernandez. Carla wbiła w ogóle do naszego kisowego studia w ten poniedziałek i ponagrywaliśmy sobie razem jakieś socialki.
1: No dokładnie i koniecznie wbijajcie do nas na Insta i TikToka sobie je obczaić. Wbijajcie też oceniać nuty z Kiss Music Friday na naszych storkach, a teraz wbija premiera Carla Fernandez.

0: Carla Fernandez w Radiu Kiss FM, a to był Kiss Music Friday!
1: Wjechaliśmy na pełnej, było grubo, pięknie wam dziękujemy i słyszymy się w poniedziałek od 14. Nikodem Formella
0: i Daria Kulej, buziaczki!

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać z zawiasy.
2: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
2: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
2: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

0: promocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie?
2: Oh

uwaga, tu nie będzie grzecznie. No! Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap! W każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM.

się jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.